jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej, najbardziej kochałem Cię.

Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce bez promieni.

sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

Byłem latawcem, dzień wypłynął, białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem.

Maciej, Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej sen.

przytulnie, chociaż na świecie zawierucha.

0: Pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami. Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili: czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat? Wtedy Jezus, odpowiadając im, rzekł: nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego ludzie. Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom. Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać. I dodał: Syn Człowieczy jest Panem także szabatu.
1: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, możemy odnieść wrażenie, że Pan Jezus nie miał łatwo z faryzeuszami. Oni ciągle wystawiali Go na jakąś próbę, ciągle żądali jakichś odpowiedzi, jakichś znaków. Pan Jezus całą swoją publiczną działalność był właśnie przez faryzeuszy wystawiany na próbę. Warto dzisiaj pochodzić z takim pytaniem: czy ja nie jestem takim faryzeuszem, który co rusz wystawia Jezusa na próbę, który co rusz stawia jakieś pytania z tezą, który co rusz chce, aby w moim życiu była realizowana moja wola, nie Pana? Czy ja jestem faryzeuszem? Warto z tym pytaniem po prostu dzisiaj pochodzić.

0: Wieki wieków.
1: 5 września 1978 roku odbyło się pierwsze od pół tysiąca lat spotkanie wysłannika rosyjskiej cerkwi prawosławnej z papieżem, ale Nikodem, metropolita Leningradu i Nowogrodu, podczas tej audiencji nagle zasłabł i zmarł na rękach papieża Jana Pawła I. Tego dnia w roku 1981 w Gdańsku rozpoczął się pierwszy krajowy zjazd delegatów Solidarności, a 5 września 1997 roku odeszła matka Teresa z Kalkuty, święta założycielka Zgromadzenia Misjonarek Miłości. Pochodziła z Albanii, urodziła się w roku 1910, ale za dzień swoich urodzin uważała datę chrztu. Habit założyła u Loretanek prawie dokładnie 80 lat temu, a w podróży pociągiem przeżyła powołanie w powołaniu do służby wśród najbiedniejszych. Zaczęła od dwóch obskurnych izb w Kalkucie, a dziś siostry w charakterystycznym prostym sari z błękitnymi lamówkami pracują w ponad 600 domach w prawie 130 krajach świata. Nowe zgromadzenie sióstr misjonarek miłości zostało zatwierdzone w roku 1950, a już dwa lata później w Kalkucie, którą matka Teresa nazywała duszą i koszmarem Indii, udało się otworzyć dom czystego serca. Ci, którzy dotąd umierali na ulicy, otrzymywali tam nie tylko opiekę medyczną, ale przede wszystkim miłość, czułość i oddanie. Podczas mszy świętej kanonizacyjnej przed 10 laty papież Franciszek chwalił misjonarkę za to, że była niestrudzoną pracownicą miłosierdzia. Jej świętość jest nam tak bliska, tak czuła i owocna, że prawdopodobnie nadal będziemy spontanicznie mówić Matka Teresa, mówił papież w homilii o świętej.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Szukasz roślin do ogrodu, na balkon lub działkę? Zapraszamy na targi Zieleń to Życie. Producenci z Polski i Europy, roślinne nowości, wyjątkowe odmiany i ogród pokazowy. Zobacz, wybierz i kup. Od 3 do 5 września. Expo 21 przy Prądzyńskiego w Warszawie. Bilety na www.zieleńtożycie.pl.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Lino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Lino. Najbliżej ciebie.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Pani Celinka wie, co jest super.
17: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
16: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
8: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
9: Zaraz wracam.
10: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
12: Jak sobota to...
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

A kto rano wstaje, ten może dłużej słuchać przebojów z nutą nostalgii w Radiu Plus. Teraz jeden z nich, Art Company i Suzana, Janek Pasterski. Dzień dobry w pierwszą wrześniową sobotę.

Sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: I kawa w sobotni poranek smakuje zdecydowanie przyjemniej, prawda? Jakoś tak bardziej intensywnie, na takim luzie. Dzisiaj sobota, jeśli wolna, no to cudownie. To pewnie też sporo planów przed nami.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy, Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Szukasz roślin do ogrodu, na balkon lub działkę? Zapraszamy na targi Zieleń to Życie. Producenci z Polski i Europy. Roślinne nowości, wyjątkowe odmiany i ogród pokazowy. Zobacz, wybierz i kup. Od 3 do 5 września. Expo 21 przy Prądzyńskiego w Warszawie. Bilety na www.zieleńtożycie.pl.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
16: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Wiosna, wiosna.

Crowded House w Radiu Plus. Piąty dzień września, dzisiaj pierwsza taka wrześniowa sobota. Zaglądam do kalendarza i mamy Dzień Dobroczynności i to międzynarodowy, żeby nie było. Także dzisiaj róbmy same dobre rzeczy. Myślę, że warto, chociaż warto robić coś takiego nie tylko od święta. Do tego jeszcze Światowy Dzień Brody. Pozdrawiamy wszystkich panów, którzy brody posiadają i barberów, którzy o te brody dbają.

0: Nieśpiesznie, Dion Warwick i Heartbreaker, ale to sobota i to jeszcze poranek, to też nie ma się gdzie śpieszyć. Powoli zbliżamy się do godziny 9, także na koniec tej godziny elektryczne gitary za moment i koniec.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta pianek, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
5: Kochanie, teraz jest idealnie.
4: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy. Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

0: To już prawie godzina 9, także w Radiu Plus ponownie słyszymy się za chwilę. Janek Pasterski, zapraszam.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
4: Kochanie, teraz jest idealnie.
3: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Powalone drzewa, uszkodzone dachy, podtopione budynki, nawałnica szalała nad Wielkopolską. Od tego zaczniemy. Kolejny alarm w Niemczech. Mogło dojść do sabotażu i to blisko polskiej granicy. Pociąg Retro wraca na małopolskie tory. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad 300 interwencji strażaków to w Wielkopolsce. Przeszły tam gwałtowne burze, głównie w powiecie gnieźnieńskim. Służby wyjeżdżały ponad 50 razy. Zabezpieczano uszkodzone budynki, a także usuwano powalone drzewa. W miejscowości Kłecko wiatr zerwał dach z przybudówki domu, a także ze stodoły. Powalone drzewo runęło na samochód i budynek mieszkalny. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Uwaga kierowcy, zablokowana krajowa 80 w Kujawsko-Pomorskiej. W Górsku czołowo zderzyły się dwa samochody i jedna osoba została ranna. Do wypadku doszło na odcinku pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem. Trasa jest w tej chwili nieprzejezdna. Kolejne podejrzenie sabotażu i nowy alarm w Niemczech, tym razem blisko polskiej granicy. W Saksonii odkryto urządzenia, które mogły zostać wykorzystane do sabotażu infrastruktury energetycznej. Do tego znaleziska doszło przy granicy z Brandenburgią i niedaleko przejścia z Polską. Niemiecka policja prowadzi działania w tej sprawie.
2: Jak informuje niemiecki dziennik Bild, urządzenia wybuchowe lub zapalające odnaleziono przy dwóch stacjach elektroenergetycznych w powiecie Görlitz w rejonie Łużyc. Policja potwierdziła interwencję, ale ze względów bezpieczeństwa nie ujawnia szczegółów. To kolejny w ostatnich dniach przypadek podejrzenia sabotażu niemieckiej infrastruktury energetycznej. Wcześniej podobne zdarzenie odnotowano w Brandenburgii i nad Renii północnej Westfalii.
1: O czym donosił Mateusz Gołębiewski. Ponad połowa dorosłych Polaków nie wie, że bicie dziecka jest przestępstwem. Raport przygotowany przez koalicję organizacji pozarządowych pokazuje niepokojące wyniki badań, a same organizacje apelują o systemowe zmiany w ochronie najmłodszych w Polsce. Więcej na ten temat Aleksander Ruszkowski.
3: Polska od 14 lat nie ma kompleksowej strategii na rzecz dzieci. Trwają już prace nad nowym dokumentem, ale miałby on dotyczyć tylko młodzieży od 15 roku życia. Renata Szredzińska, prezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, mówi o potrzebie wprowadzenia rozwiązań, które będą chronić dzieci doświadczające przemocy domowej.
4: Na wzór modelu Barnahus większość krajów unijnych już ma ten model takiej skoordynowanej, kompleksowej pomocy pod jednym dachem, czyli dziecko, które jest pokrzywdzone przestępstwem, tylko raz musiało powiedzieć o tym, co się wydarzyło, już specjaliści by się wymienili tymi informacjami i całej pomocy od przygotowania do przesłuchania.
3: Za znęcanie się nad dzieckiem lub bicie, w zależności od rodzaju naruszenia, grozi od 6 miesięcy do nawet 8 lat więzienia.
1: A według danych policji w 2025 roku w Polsce przemocy domowej mogło doświadczyć nawet 30 tysięcy dzieci.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pociąg Retro wraca na małopolskie tory. Takie przejazdy zaplanowano na najbliższe weekendy. Kursów będzie w sumie kilka. Zabytkowy skład pojedzie m.in. w okolice Tarnowa, Krynicy, Muszyny czy Gorlic.
5: Harmonogram tych przejazdów wygląda następująco. W dniach 5 i 6 września będziemy jeździli w okolicach Tarnowa na trasach do Tuchowa, do Bogoniowic, Ciężkowic oraz do Żabna. Oraz w dniach 26-27 września w Nowym Sączu będziemy jeździć na trasach w Dolinie Popradu do Muszyny, do Krynicy i do Żegiestowa, a także na trasie z Nowego Sącza do Biecza i do Gorlic.
1: Mówił Łukasz Wideł z Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei, które przejazdy organizuje. Pierwszy kurs rusza już dziś.
6: Panowie z Pet Shop Boys, na dobry początek tej godziny jest po 9:00. Dzień dobry, Janek Pasterski. Teraz w hołdzie Elvisowi Presleyowi, w nieco, no zdecydowanie nawet bardziej elektronicznej wersji od króla rock'n'rolla. Always on my mind.

0: i nóżka sama radośnie tupie. Może ktoś właśnie śniadanie sobie robi, prawda? Kanapkę, tościka, grzaneczkę sobie smaruje masłem, dżemem, czy na co tam ma ochotę. No i to od razu jakoś tak lepiej smakuje.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef, już jutro o 19.45 w TVN.
10: Czyta lektor AI.

0: promocją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki, cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis, 4 na osobę. Kaufland.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroën C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
9: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
10: Wyjazd na maksa.
9: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus Warszawa.

Za nami kombi, a ja zaglądam do muzycznego kalendarza, bo 5 września 1946 roku urodziła się prawdziwa legenda, bez której współczesna muzyka na pewno nie byłaby taka sama. Mowa o Freddie Mercurym, który niestety zdecydowanie odszedł od nas za szybko, bo 24 listopada 1991 roku w wieku zaledwie 45 lat. I teraz właśnie w Radio Plus Freddie Mercury, I was born to love you.

0: Tak jest, panowie z Modern Talking, o tym, że możesz wygrać, jeśli chcesz. No to ja myślę, że i tak wygraliśmy sporo, mając wolny weekend i sporo przyjemnych chwil dzisiaj przed nami. A muzycznie za chwilę w Radio Plus ABBA, a później Budka Sufle.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
4: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie Ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
8: Szukasz roślin do ogrodu, na balkon lub działkę? Zapraszamy na targi Zieleń to Życie. Producenci z Polski i Europy, roślinne nowości, wyjątkowe odmiany i ogród pokazowy. Zobacz, wybierz i kup. Od 3 do 5 września. Expo 21 przy Prądzyńskiego w Warszawie. Bilety na www.zieleńtożycie.pl.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
10: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: 10 coraz bliżej. My w Radio Plus słyszymy się dosłownie za chwilę. Janek Pasterski, polecam.
1: Radio Plus Warszawa. Reklama.

0: limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za 5 zł na kartę. Biedronka.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Zerwane dachy, powalone drzewa, uszkodzone samochody. Po ostatnich wichurach ponad 1100 strażackich interwencji. Jest wiele niewiadomych. Prokuratura bada sprawę śmierci operatora filmowego Witolda Płóciennika. Jest drogo, a będzie jeszcze drożej. Kierowcy będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Za nami bardzo wietrzne i niebezpieczne godziny w pogodzie. Ostatniej doby strażacy interweniowali w całym kraju ponad 1150 razy. Najczęściej byli wzywani w zachodnich regionach, w województwach lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Interwencje dotyczyły głównie usuwania powalonych drzew, połamanych gałęzi, ale też zabezpieczenia uszkodzonych obiektów i dachów. Najgorzej było w Wielkopolsce, tam w sumie ponad 300 interwencji.
2: Najbardziej ucierpiała gmina Kłecków, powiedział. W samym Kłecku wiatr zerwał m.in. dach z przybudówki domu mieszkalnego, zerwał także dach ze stodoły, a przy ulicy Karniszewskiej powalone drzewo runęło na samochód i budynek mieszkalny, niszcząc dwa kominy.
1: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Na szczęście we wszystkich tych zdarzeniach nikt nie został poszkodowany. Gorzowska prokuratura bada sprawę śmierci operatora filmowego Witolda Płóciennika. Jego ciało po 4 dniach znaleziono w lesie w Lubiewicach. Sekcję zwłok zaplanowano na przyszły tydzień.
3: Prokurator będzie zmierzał do ustalenia czasu zgonu, przyczyn zgonu, ustalenia ewentualnych obrażeń. Będą badane wszystkie hipotezy.
1: Mówiła Mariola Wojciechowska-Grześkowiek z gorzowskiej prokuratury. Witold Płóciennik był autorem zdjęć do takich seriali jak Stulecie Winnych, Klangor czy Ołowiane Dzieci. Jest drogo, a będzie jeszcze drożej. To fatalne prognozy na najbliższe dni na stacjach paliw. Według ekspertów z epetrol.pl w przyszłym tygodniu benzyna może kosztować nawet 8 zł za litr, a diesel prawie 9.
4: To efekt końca programu CPN i powrotu 23% VAT-u na paliwa, a także wzrostu wartości ropy na światowych rynkach. Na ceny wpływa m.in. napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie i kolejne rozdziały konfliktu amerykańsko-irańskiego, co prowadzi do problemów logistycznych, m.in. w cieśninie Ormus.
5: Ropa nieubłaganie w kierunku $100 wędruje. Była w tym tygodniu już na poziomie $96, a więc ten poziom wysoki niestety napędza także i zmiany zwyżkowe.
4: Tłumaczy dr Jakub Bogucki z portalu ePetrol. Analitycy ostrzegają, że trwałego odwrócenia tego trendu na razie nie widać.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wyprawa Nordic Walking z gminy Pęcznie w Włódzkiem do Egiptu. Brzmi niewiarygodnie, a jednak setki miłośników chodzenia z kijkami za tydzień podejmą to wyzwanie. Będą piramidy, palmy i specjalne wizy w paszportach. Z organizatorami, Zdzisławem Jaskulskim i Błażejem Dudzińskim, rozmawiał Grzegorz Mnich.
6: Taka wyprawa do Egiptu wymaga specjalnych przygotowań?
7: Myślę, że nie. To jest impreza, w której może wziąć każdy udział, od małego dziecka po starszą osobę.
8: Start jest w Pęczniewie i tam stamtąd przechodzimy do takiej miejscowości Egipt.
7: Trasa do Egiptu właśnie prowadzi naprawdę bardzo urokliwym miejscu nad zbiornikiem Jeziorsko.
8: Będą piramidy, będzie faraon, będzie Kleopatra. No wszystko jest tam.
7: Palmy.
9: Procedury są też takie, jak przy wyjeździe za granicę.
8: No, dostaje się paszport, dostaje się wizę i z tym paszportem dociera się do Egiptu. Tam jest przybite, że ten ktoś przebył tę trasę, że był w Egipcie.
1: Start w sobotę 12 września. Dla pierwszych 600 osób na mecie będą pamiątkowe medale, a dla wszystkich uczestników smażona ryba, grochówka i potańcówka.
10: Dzień dobry, po 10:00, Janek Pasterski. Już za kilka chwil w Radiu Plus zrobi się naprawdę smacznie, a tymczasem będzie romantycznie, bo to Michael Bolton o miłości mężczyzny do kobiety.

0: Lato w mieście jeszcze trwa, bo lato jeszcze chwilę potrwa. Do jesieni jeszcze dobre 3 tygodnie. Właściwie Joe Cocker za nami, ale jeśli jesień, to także jesienna ramówka w Radiu Plus. I po wakacjach w końcu wracają Smaki z Plusem Agnieszki Morawskiej. Pierwsze po tej przerwie dwumiesięcznej, a w programie będzie o przepisach na pomidory, które teraz są najpyszniejsze, najbardziej umamiczne, a które w mistrzowski sposób przygotowuje Beata Śniechowska, pierwsza polska szefowa kuchni z gwiazdką Michelin, bo tak to się fachowo nazywa. Zahaczymy o lepsze i gorsze restauracje za oceanem. Wrócimy też do XVI-wiecznej Polski. No i świata ziół pożytecznych i trujących. A na końcu poruszymy także temat smaku, a dokładniej jego narodzin. Także zapraszamy już za chwilę, 10:30, Smaki z Plusem Agnieszki Morawskiej.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Po reklamie.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Smaki z Plusem Agnieszki Morawskiej.
1: Wakacje minęły jak zwykle za szybko i w Polsce były chwilami upalne jak nigdy dotąd, to znów przypominały jesień, momentami deszczową i zimną, a innym razem słoneczną, ale rześką. I gdzieś w tych dwóch miesiącach zmieściło się sporo smaku. W upały sprawdzały się lody i arbuz, mocno schłodzony w lodówce, chłodnik truskawkowy, buraczany, pomidorowy i jakikolwiek inny. Pragnienie gasiła sałatka z ogórków, a młode ziemniaki z koprem, jajko sadzone i fasolka szparagowa na talerzu, a do tego kubek maślanki, kefiru lub zsiadłego mleka stawały się obiadem idealnym. Bób i szparagi można było przygotowywać na niezliczone sposoby. Później pojawiły się jagody, które pakowaliśmy w drożdżowe ciasto obficie obsypane kruszonką i wreszcie maliny, jeżyny, papierówki i pierwsze śliwki. A pomidory nareszcie zaczęły smakować tak jak pomidory. Same albo z cebulą lub w takim najwspanialszym dla mnie letnim wydaniu z cebulą i śmietaną. I te pomidory to był już taki znak, że powoli zbliżamy się do żniw, a jak żniwa, to jesień u progu. Na szczęście wrzesień i październik mają dla nas jeszcze sporo dobra, o którym w tym sezonie Smaków z Plusem z pewnością opowiem. Jednak zważywszy na te dłuższe wieczory, które przed nami, to ten pierwszy powakacyjny odcinek będzie o inspiracjach na to, jak te wieczory długie jesienne spędzić ze smakiem. Będzie o przepisach na pomidory, które teraz są najpyszniejsze, najbardziej umamiczne, a które w mistrzowski sposób przygotowuje Beata Śniechowska, pierwsza polska szefowa kuchni z gwiazdką Michelin. Zahaczymy o lepsze i gorsze restauracje za oceanem, wrócimy do XVI-wiecznej Polski i świata ziół pożytecznych i trujących. Na koniec poruszymy temat smaku, dokładniej jego narodzin. W tym odcinku zajmiemy się książkami. To będzie mój subiektywny wybór na nadchodzące miesiące, będzie też książkowy prezent, więc warto wytrwać do końca. Na początek zagrajmy w pomidora. Takim wstępem raczy nas Beata Śniechowska w swojej książce Pomidor, książce wydanej 3 lata temu i być może jest już na waszych półkach. Jeśli tak, to warto do niej zajrzeć właśnie teraz, a jeśli nie, to może czas wybrać się na jej poszukiwania. Szefowa kuchni wrocławskiej Baby, która została w tym roku doceniona jedną gwiazdką przez inspektorów przewodnika Michelin, uwielbia pomidory i podaje przepisy na ich wykorzystanie o każdej porze roku. Pokazuje, jak w prosty sposób zmienić z pozoru banalny i oczywisty składnik w danie, które śmiało mogłoby pojawić się w topowej restauracji. Zwykła mizeria z pomidorów dzięki dodatkowi palonego masła zmienia się w coś tak pysznego, że chcemy to jeść każdego dnia. Pomidor Beaty Śniechowskiej to pozycja idealna na początek września. A gdy zaczniemy już gotować jak gwiazdkowy szef kuchni, to może będziemy mieli ochotę na poznanie świata kuchni od kuchni. Do kin właśnie wchodzi film Tony, polska premiera 4 września i to film o Antonym Bourdainie. Kucharzu, szefie kuchni, dziennikarzu, pisarzu i mogłabym właściwie tak wymieniać i wymieniać, ale dla wielu osób Antony Bourdain był tym gościem z telewizji, który potrafił słuchać i rozmawiać z ludźmi nad miską zupy lub przy innym daniu. A kim był zanim stał się Antonym Bourdainem? Takim, jakim dał nam się poznać w telewizji? O tym między innymi opowiada film, a obraz jest inspirowany pierwszą książką napisaną przez Bourdaina, Kitchen Confidential. Jest to książka, która lata temu pojawiła się w Polsce, tyle że pod tytułem Kill Grill. I w tym roku wydanie wznowiono już pod oryginalnym tytułem. Być może nie czytaliście, a warto, bo mnóstwo w niej inspiracji, wiedzy, ale i samego autora, który ma lekkie pióro, a przy tym jest bardzo szczery, momentami bezczelny i można dowiedzieć się, jak działa gastrobiznes i chociażby dlaczego lepiej nie zamawiać ryby w poniedziałek. A jeśli nie Tony, to może Marcin. Marcin z Urzędowa. I o Marcinie z Urzędowa, a także o narodzinach smaku i prezencie dla was posłuchacie na radioplus.pl w zakładce podcasty Smaki z Plusem.
0: Smaki z Plusem Agnieszki Morawskiej.

0: I to jest duet, i to jest spasowanie głosów. Cukero i Paul Young, Senseuna Donna w Radio Plus, a za chwilę pojawi się CCK.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Filet z piersi kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
4: Stokrotka.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
10: Kochanie, teraz jest idealnie.
1: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: dobrym towarzystwie czas szybko leci i zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 11. Także ja ponownie zapraszam za chwilę, Janek Paster.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Szokujące zeznania i poważne oskarżenia. Premier zabrał głos w sprawie afery Zonda Krypto, a dziennikarze ujawnili powiązania ze Zbigniewem Ziobrą. Cisza na froncie, sprzeczne informacje z Ukrainy, nie doszło do zawieszenia broni, informuje sztab generalny. Mickiewicz czeka dziś przy pomniku Wieszcza w Warszawie finał narodowego czytania. Jest 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Roztaczanie parasola ochronnego nad przestępcami i handel ułaskawieniami zarzucił obecnej opozycji premier Donald Tusk. Do tej wczorajszej gorącej wymiany zdań między szefem rządu a prezydenckim ministrem Zbigniewem Boguckim doszło przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Sejm ostatecznie nie zdołał tego zrobić. Przy Wiejskiej był Mateusz Chłystun.
2: Zdaniem premiera Donalda Tuska to przedstawiciele poprzedniej władzy są odpowiedzialni za przestępczy mechanizm związany z aferą Zonda Krypto. Z sejmowej mównicy zarzucił im, i tu cytat, wprowadzenie na salony przestępców i umawianie się z nimi na korupcyjne mechanizmy. Powołał się przy tym na zeznania, którymi dysponują śledczy.
3: Główna postać w aferze Zonda Krypto stwierdza, umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych.
2: Tyle miało kosztować, i tu kolejny cytat, ukręcenie łba sprawie, jak mówił Donald Tusk. Zbigniew Bogucki nazywa to pomówieniami i przekonuje, że zawiodły służby obecnego rządu.
4: Oni doskonale wiedzą, że państwo Donalda Tuska zawiodło w tej sprawie, że państwo Donalda Tuska i jego służby są za to odpowiedzialne.
2: Mówił szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
1: A jak ujawniły Wirtualna Polska i TVN24, w aferze Zonda Krypto jedną z dużych ról odegrał Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości, jak podają dziennikarze, zwrócił się do szefa giełdy z prośbą o pieniądze. Fundacja Ziobry miała otrzymać 450 tysięcy złotych. Polityk miał też doskonale wiedzieć o zagrożeniach związanych z kryptogiełdą, bo był ostrzegany przez funkcjonariusza CBA. Teraz pilne doniesienia z ukraińskiego frontu. Nie doszło do planowanego zawieszenia broni, informuje ukraiński sztab generalny. Wcześniej tamtejsze media, powołując się na własne źródła, informowały, że ukraińscy żołnierze dostali rozkaz wstrzymania działań bojowych. A to w związku z wizytą specjalnych wysłanników Donalda Trumpa w Moskwie, a potem w Kijowie. Cisza na froncie miała obowiązywać do północy 8 września. Jak twierdzi ukraińskie dowództwo, walki jednak trwają, ponieważ Rosja kontynuowała ostrzał ukraińskich pozycji. Wcześniej prezydent Zełenski apelował do Moskwy o wstrzymanie przynajmniej ataków z powietrza na czas wizyty amerykańskich wysłanników.
5: Z naszą buku
1: nie będzie żadnych ataków powietrznych z naszej strony, a Rosja musi to odzwierciedlić, zapewniając ciszę i brak ataków na czas potrzebny do przeprowadzenia negocjacji i do rozwiązania kwestii logistycznych związanych z amerykańską wizytą. Jared Kushner i Steve Witkoff dziś mają się spotkać na Kremlu z Putinem, a jutro przyjadą do ukraińskiej stolicy. Zajęty przez skarbówkę posłuży do produkcji energii. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie będzie przekazywać przejęty alkohol Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji. Takie rozwiązanie zwiększy wydajność procesów związanych z produkcją zielonej energii, tłumaczy Bartosz Zaborski z Wodociągów.
6: Są to działania, które pozwalają na intensyfikację produkcji biogazu, a biogaz wykorzystujemy do tego, żeby produkować z niego zieloną energię.
1: Pierwsza dostawa alkoholu do wodociągów w przyszłym tygodniu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W samo południe finał narodowego czytania Dziadów w wydarzeniu na skwerze Adama Mickiewicza w Warszawie weźmie udział prezydencka para. Do wspólnej lektury zaprosiła mieszkańców m.in. Opoczyńska Biblioteka.
7: Oto obchodzimy Dziady.
8: Kocham takie spotkanie, bo to jest taki powrót do tych lat szkolnych, tych lektur.
9: Ja jestem już w piątej czy w szóstej edycji i przed każdym występem mam stres. Słuchając osoby, która czyta, zamknę oczy i widzę to.
10: Widzę cały świat. Ja już widzę, jak się zacznie, jak się skończy.
11: Dokąd wszystkich książek nie przeczytamy naszych poetów? To powinno być organizowane takie coś.
1: Narodowe czytanie organizowane jest, przypomnijmy, od 15 lat. W poprzednich edycjach czytano m.in. Pana Tadeusza, Lalkę i Nad Niemnem.
12: Dzień dobry po 11:00. Na dobry początek tej godziny w Radiu Plus Phil Collins, Another Day in Paradise.

0: połączeniu z kawą takie rytmy bardzo skutecznie pobudzają przed południem w sobotę Gypsy Kings. Ich słynne Bamboleo. A za chwilę w Radio Plus wirtuoz gitary Santa.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
4: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, złoty 99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 za 2 zł na kartę. Biedronka.
5: Niskie ceny.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
6: Duży jasna maksa.
4: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
11: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
12: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
13: O Boże, co byście tu zrobili?
14: Czy możemy zwolnić go?
15: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
14: Michel, ty jesteś już mój asystent.
12: Masterchef. Już jutro o 19:45 w TVN.
16: Jak sobota to?
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

dziewczyny, które chcą się bawić. Ja myślę, że i dziewczyny, i chłopaki będą się dzisiaj dobrze bawić od godziny 20 do północy. Prywatka z Radiem Plus i Marek Sierocki za swoimi sterami. Mało mówienia, za to bardzo dużo cudownie zmiksowanej non-stop muzyki. Także polecamy się, a jutro w niedzielę czas odpoczynku. I również będzie się działo, bo o 15 muzyczny alfabet Marka Sierockiego, jego gość Tomek Borkowski, aktor, reżyser, twórca spektaklu Zobaczyć piosenkę, nad którym Radio Plus ma patronat medialny. Swego czasu całkiem niedawno rozdawaliśmy wam podwójne zaproszenia na to właśnie wydarzenie, które odbędzie się 15 września w Warszawie. No i cieszymy się, że słuchacze Radia Plus będą wówczas na widowni.

0: Jeden z tych numerów, który no, na warsztat brany był przez wielu, wielu artystów, między innymi przez Roda Stewarta, ale tutaj w oryginale. Kultowa grupa Creedence Clearwater Revival to za nami, a za chwilę w Radio Plus inny przebój, Cutting Crew i I Just Died in Your Arms.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis, 4 na osobę. Kaufland.
7: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
8: Kochanie, teraz jest idealnie.
9: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
10: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
0: Po reklamie.
11: And for love's sake, each mistake, all you.

0: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze sobotnie przedpopołudniowe spotkanie w Radiu Plus. Życzę dobrej reszty weekendu. Janek Pasterski. No i słyszymy się ponownie w poniedziałek w samo południe.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Polska sprząta po ostatnich burzach, ale to nie koniec niebezpiecznej pogody. Alerty także dziś. Rosyjski atak na Ukrainę tuż przed wizytą amerykańskich wysłanników. O szczegółach powiemy za chwilę. Zjechały z całego świata. Marsjańskie łaziki rządzą w Krakowie. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Od wczoraj ponad 1300 strażackich interwencji, to przez silny wiatr i intensywne opady deszczu w praktycznie całym kraju. Najgorzej było jednak w zachodniej Polsce.
2: Najwięcej interwencji odnotowano w województwie wielkopolskim, ponad 300, w województwie lubuskim, w województwie zachodniopomorskim, dolnośląskim oraz w województwie mazowieckim.
1: Mówi nam Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
2: W większości interwencji to dotyczyło usuwania skutków silnego wiatru, czyli usuwania wiatrołomów ze szlaków komunikacyjnych, przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również zabezpieczania uszkodzonych obiektów i pokryć dachowych w budynkach.
1: To nie koniec niebezpiecznej pogody. Dziś w centralnej i północnej części Polski obowiązują ostrzeżenia przed burzami i nadal silnym wiatrem. Moskwa najpierw odmówiła zawieszenia broni, a teraz wysyła jasny sygnał przed rozmowami pokojowymi. Rosyjskie wojsko w nocy zaatakowało ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu. Te dawno nie były celami. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie ma wątpliwości, to była celowa reakcja na dyskusję i przygotowania do możliwego lądowania na tych lotniskach negocjatorów z USA. Prawdopodobnie dzisiaj Steve Witkoff i Jared Kushner, specjalni wysłannicy prezydenta Trumpa, pojawią się w Moskwie. Jutro mają przylecieć do Kijowa. Zełenski zapowiedział, że po ich wizycie Ukraina odpowie na działania Rosjan. Wcześniej Moskwa odmówiła zawieszenia broni, co na czas wizyty Witkoffa i Kushnera proponował Kijów. W wiadomościach Opolszczyzna uwaga kierowcy, utrudnienia na A4 po wypadku zablokowana trasa w kierunku Katowic. W rejonie węzła Brzeg zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. Na miejscu cały czas pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Teraz Szczecin. Trwa spór o los prawie 30 kotów z jednej z hodowli. W tle nieodpowiednie warunki i śmierć jednego z kociąt w drodze do weterynarza. Po interwencji Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami domagało się natychmiastowego odebrania zwierząt. Jak informuje prezes szczecińskiego TOZ-u Karolina Kunińska, warunki bezpośrednio zagrażały ich życiu.
3: Przepisy w takiej sytuacji mówią jednoznacznie. Jeżeli występuje zagrożenie życia i zdrowia dla zwierząt, to następuje odbiór zwierząt. To jest zero-jedynkowe i nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
1: Innego zdania jest powiatowy lekarz weterynarii Ewa Rutkowska. Według niej zwierzęta były leczone i zaszczepione. Rażących uchybień nie stwierdzono. Właścicielce hodowli wyznaczono termin na poprawę warunków.
4: Są to warunki nieodpowiednie, ale nie powiem, że zagrażające życiu czy też zdrowiu zwierząt. Lekarz weterynarii podczas kontroli nie stwierdził rażącego zagrożenia.
1: Sprawę bada policja.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Marsjańskie łaziki opanowały Kraków. Na kampusie Akademii Górniczo-Hutniczej trwają zawody European Rover Challenge. 25 łazików z całego świata zmierzy się z ekstremalnymi warunkami na Marsjardzie, czyli fragmencie czerwonej planety.
5: To są bardzo ciężkie konkurencje inżynieryjne, dlatego że my sprawdzamy z jednej strony mechanikę robota, sprawdzamy również systemy jezdne tych robotów. Dużo konkurencji jest właśnie opartych o systemy jezdne. Mamy wreszcie konkurencję górniczą. Konkurencję, w której pobierana jest próbka, więc są specjalne często platformy wiertnicze.
1: A wśród łazików m.in. pojazdy ze Stanów Zjednoczonych i Francji. Kosmiczne zmagania potrwają do jutra.
6: Sobotnie, już popołudnie, chociaż wiem, że dla niektórych to poranek się zaczął dopiero. Minęła 12. Tomek Waloszczyk, dzień dobry. Zapraszam na przeboje z nutą nostalgii.

0: chyba tego poprzedniego weekendu się wszyscy bali najbardziej, bo to przygotowania do szkoły, bo to stres, bo to trzeba zakupić rzeczy, bo to trzeba przygotować się też mentalnie. A teraz to już jakoś poszło. Mówię oczywiście o osobach, które albo do szkoły wracają, albo mają dzieci w wieku szkolnym, ale jak już te kilka dni się rozpoczęło, to możemy skupić się na znowu normalnym weekendzie i na odpoczywaniu. Oczywiście z Radiem Plus. Bonnie M, Rivers of Babylon, będziemy wam towarzyszyć przez całą sobotę. To za nami, The Bonnie M, a Sting, Bad Boys Blue czekają w kolejce już za chwilę.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
4: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
5: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
6: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
3: Kochanie, teraz jest idealnie.
4: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Train to Nowhere i Bad Boys Blue, to się doskonale wpasowało w ciekawostkę, którą przygotowałem, kalendariumową, że tak powiem, znaczy no kalendarzową. 135 lat temu w Zagrzebiu uruchomiono pierwszą linię tramwaju konnego. Co więcej, 10 lat później, czyli 125 lat temu na ulicę Sztokholmu wyjechały pierwsze tramwaje elektryczne i tak sobie jeździmy tymi tramwajami i pociągami i bardzo dobrze, że one wracają do łask, gdzie niegdzie jeszcze mamy nawet trolejbusy. Ale to w kilku miastach w Polsce zaledwie, natomiast przesiadamy się do pociągów. W latach 90. ta kolej upadała, aż się podniosła i czasem nawet trudno teraz bilet kupić na jakieś połączenie. Pamiętajcie wszystko z wyprzedzeniem. Train to Nowhere, bo mam nadzieję, że wiecie jednak, dokąd jedziecie. To za nami, Tanita Tikaram przed nami, to Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii.

tramwajowo nam się zrobiło, a to za sprawą rocznicy, w zasadzie dwóch rocznic. Uruchomiono tramwaj konny w Zagrzebiu, a także pierwszy tramwaj elektryczny w Sztokholmie, ale to dawno, dawno temu. Ja się zacząłem przyglądać temu zjawisku, jakim jest tramwaj, i tak się zastanawiam teraz, kto wymyślił tramwaj wodny. Przecież tramwaj to pojazd szynowy komunikacji miejskiej.

0: Gdzie tam szyny jakieś mamy, ale fale się robią ładne. Szkoda tylko, że tramwaj wodny to już historia przeszła, to dlatego, że wakacje się skończyły coraz chłodniej, gdzieniegdzie jeszcze kursują, ale wykorzystywane są głównie turystycznie, a turystyka, no to już jest po wakacjach. Trochę jest, podsumujemy po godzinie 13 w Radiu Plus, ale teraz gramy dalej. Do Krakowa się wybieramy. Wspaniała destynacja turystyczna. Krakowski Splin już za chwilę.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
6: Jak sobota to...
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
10: O Boże, co wyście tu zrobili?
11: Czy możemy zwolnić go?
12: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
11: Michel, ty jesteś już mój asystent.
9: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
2: Po reklamie.

0: Kałama i lambada to tak, żeby się rozruszać, jeżeli ktoś jeszcze o tej porze taki trochę senny, bo długo spał na przykład w sobotę. Przed nami też wiadomości w Radio Plus. Wracamy do przebojów z nutą nostalgii po 13.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Samolot z amerykańskimi wysłannikami wylądował na lotnisku w Moskwie. Ta informacja u nas na początek. Jego fundacja dostała pieniądze, ale nie wiązały się z żadną korupcyjną propozycją. Zbigniew Ziobro reaguje na zarzuty w aferze Zonda Krypto. Pod koniec lata myślą o wiośnie. Leśnicy montują budki lęgowe dla ptaków. Na zegarze 13:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Rosja, wysłannicy prezydenta Trumpa już w Moskwie. Samolot z Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem wylądował na lotnisku Wnukowo, informuje agencja TASS. Na miejscu przywitał ich przedstawiciel Władimira Putina, Kirill Dmitrijew. Na miejscu będą rozmawiać o zakończeniu wojny. Z taką samą misją mają jutro przylecieć do Kijowa. Tymczasem prezydent Zełenski poinformował, że Rosjanie zaatakowali w nocy lotniska w Kijowie i Boryspolu. Zdaniem ukraińskiego przywódcy były to celowe działania i reakcje na dyskusję o możliwym przelocie właśnie tam amerykańskich wysłanników. Rosyjskie ataki jednak nie cichną. Podczas uderzenia na obwód dniepropietrowski zginęło 5 osób. Zbigniew Ziobro zaprzecza, by kiedykolwiek spotkał się lub rozmawiał telefonicznie z Przemysławem Kralem, szefem Zonda Krypto. Były minister sprawiedliwości przyznał, że jego fundacja otrzymała 450 tysięcy złotych od osoby związanej z firmą. Twierdzi jednak, że pieniądze nie miały związku z żadną korupcyjną propozycją. Ziobro na antenie telewizji Republika odniósł się do słów, które w Sejmie przytoczył Donald Tusk. Premier odczytał fragment zeznań, najpewniej właśnie Przemysława Krala, dotyczących afery Zonda Krypto. Miało z nich wynikać, że Ziobro obiecywał po powrocie do władzy zakończenie postępowań dotyczących firmy.
2: Zbyszek obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
1: Według zeznań, które przytaczał premier, z ust znanej publicznie osoby miały paść m.in. obietnice dotyczące ułaskawienia przez Karola Nawrockiego, jeśli ten wygra wybory. Były minister dodaje, że dwukrotnie odmówił spotkania z Przemysławem Kralem. A my wracamy do mieszkańców kamienicy Przychorzej w Szczecinie, która grozi zawaleniem. Cały czas przebywają oni w lokalach zastępczych, ale pojawiła się szansa na wsparcie finansowe. Radni proponują pożyczkę ze szczecińskiego funduszu pożyczkowego na sfinansowanie kosztownej naprawy pękającego budynku.
3: Myślę, że taka preferencyjna pożyczka na jakimś oprocentowaniu bardzo niskim lub blisko zerowym byłaby adekwatna do potrzeb tych mieszkańców. Natomiast to pozostawiam panu prezydentowi do rozważenia i dopracowania.
1: Mówił radny Andrzej Radziwiłowicz. Po poznaniu przyczyn uszkodzenia budynku i szacowanych kosztach, wniosek w tej sprawie trafi do prezydenta miasta.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Chociaż mamy końcówkę lata, leśnicy myślą już o wiośnie. Nadleśnictwo Bełchatów rusza z montażem kilkuset budek lęgowych dla ptaków.
4: Będziemy je teraz rozwieszać na terenie całego nadleśnictwa Bełchatów po to, żeby ptaki na wiosnę miały miejsce, żeby zrobić sobie nowe gniazdko. Z tych budek lęgowych skorzystają takie ptaki jak sikorki, muchołówki, wróble, szpaki, kowaliki.
1: Mówiła Karolina Grabowska z bełchatowskiego nadleśnictwa. A to nie wszystko, bo leśnicy naprawią i wyczyszczą starsze budki, a jest ich ponad 1600.
5: You're not alone, to Michael Jackson, nie jesteście sami. Znaczy, jeżeli jesteście sami, włączcie Radio Plus. Ja wam potowarzyszę i wspaniali artyści Michael Jackson, ABBA, Perfect. To wszystko na początek tej godziny. Tomek Waloszczyk, dzień dobry.

0: Perfekt, chcemy być sobą w Radiu Plus. Podsumowujemy wakacje, które już niestety za nami. Chociaż może ktoś sobie przedłużył, może ktoś dopiero zaplanował na wrzesień albo na później. Ale już są pierwsze podsumowania o nich za chwilę. Ja tylko zdradzę, że Turcja to jest najpopularniejszy kierunek wyjazdów zagranicznych, tak zwana destynacja. Wiem, że mnóstwo z was jeździ nad Polskie Morze co roku, albo po polskich górach sobie pochodzić, albo nad nasze wspaniałe jeziora. Chwała im za to! Ale niektórzy się rozbisurmanili i pojechali za granicę. Dokąd dokładnie, o tym za kilka minut.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka.
4: Codziennie.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
9: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
10: Kochanie, teraz jest idealnie.
9: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
11: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
12: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Kiedy

No bo jak jest chłodno, lubimy się powygrzewać tam, gdzie jest właśnie takie Bailamos, Enrique Iglesias za nami, czyli gdzie jest bardzo, bardzo ciepło. Chociaż i w Polsce bywają, jak trafimy z urlopem, dni ukropne, że jest bardzo gorąco. No ale jeżeli wziąć pod uwagę kierunki zagranicznych wyjazdów w tym roku, lider jest niezmienny i cały czas ten sam, to Turcja, nasza ulubiona, oj, koszmarne słowo, destynacja. Jeszcze jak z infantami jeździmy, to jest jeszcze inaczej. Dobrze, Turcja, na drugim miejscu Grecja, 18%, ta Turcja to 28%. No i na trzecim Egipt, później Hiszpania i Bułgaria, najpopularniejsze kierunki. I od razu widzę przed oczami to, co się tam dzieje, bo dzieje się to, że o niczym nie myślimy. Jedziemy sobie, jemy, wypoczywamy, czasem jakąś wycieczkę wykupimy, wszystko za nas załatwią. Chociaż są osoby, które nawet w tamte kierunki jeżdżą samodzielnie, sobie wszystko same organizują. A gdzie wypoczywaliśmy w Polsce w tym roku? O tym za kilka minut.

0: Ha, mam dowód na to, że sztuczna inteligencja szybko nas nie zastąpi. Otóż zapytałem ją o najpopularniejsze kierunki w Polsce. W domyśle chodziło mi o wakacje, chociaż tego domysłu mu nie napisałem. I jakie są te kierunki? Proszę bardzo. Psychologia, medyczne kierunki, zarządzanie, prawo i informatyka. Ale spokojnie, studenci jeszcze mają cały wrzesień na odpoczynek, a te najpopularniejsze kierunki, nie ma takiej statystyki dokładnej, no ale wiadomo, że jeździmy w 3 miejsca. Morze Bałtyckie, niezmienny lider. I tutaj albo Trójmiasto, albo Kołobrzeg Ustka, albo Władysławowo Mielnołeba, albo Świnoujście. Hit turystyczny, pisze mi inteligencja. Regiony górskie to oczywiście Tatry i Podhale, Bieszczady, Pieniny, a także kraina Wielkich Jezior Mazurskich. Tam właśnie Polacy wybierają wakacje w Polsce, ale są też mniej oczywiste kierunki, na przykład takie Podlasie, które dofinansowywało ostatnio bonami przyjazdy wakacyjne, zachęcało, żeby przyjechać. Te bony to się rozeszły tam w 1,5 minuty podobno. Ten Sharp U w Radiu Plus, do wakacji jeszcze będziemy wracać, bo wspominamy trochę, niektórzy jeszcze planują, ale to już mniejszość. Skupiamy się na tym, co teraz, na naszych obowiązkach, w pracy, w szkole, ale też przeglądamy zdjęcia wakacyjne i dlatego w kolejnej godzinie też będziemy trochę podsumowywać.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Po reklamie.

0: Belinda Carlisle i Laluna w Radiu Plus. No piękna była Luna, piękny był księżyc w tym tygodniu, chociaż to na początku tygodnia, później się zaczął kurczyć. Skurczyła nam się ta godzina, szybko poszło, co? Już 14:00, za chwilę wiadomości w Radiu Plus, a później kolejne przeboje z nutą nostalgii.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Znów wypadek autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech. Kilka osób jest niegroźnie rannych. Od tej informacji rozpoczniemy. Powalone drzewa i uszkodzone dachy. Tylko dziś kilkaset interwencji strażaków po ostatnich nawałnicach. Te rodzime i bardziej egzotyczne. W Kaliszu można podziwiać wyjątkowe psy i o tym powiemy na koniec. Na zegarze 14:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. I od razu rozpoczynamy od informacji z Węgier. Kolejny wypadek polskiego autokaru, który przewoził naszych pielgrzymów. Jak podają tamtejsze media, 6 osób zostało lekko rannych. Pojazd wcześniej zatrzymał się na poboczu po tym, jak potrącił przechodzącą przez drogę owcę. Później w autokar uderzyła ciężarówka. W sumie pojazdem podróżowały 53 osoby, a wracały z Chorwacji do Polski. To kolejny już w ostatnich tygodniach wypadek z udziałem polskich pielgrzymów. Przypomnijmy, również na Węgrzech zginęło łącznie 12 osób, a 7 zostało ciężko rannych. Tylko dziś prawie 420 strażackich interwencji. To efekt ostatnich burz i porywistego wiatru. Dużo pracy związanej z usuwaniem skutków niebezpiecznej pogody było w województwach mazowieckim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i pomorskim. Blisko 150 razy interweniowały służby w Łódzkiem. Najwięcej zgłoszeń odebrały w samej Łodzi, powiatach bełchatowskim i łódzkim wschodnim.
2: Większość z tych interwencji dotyczy usuwania połamanych konarów i gałęzi drzew.
1: Mówił Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej. Strażacy odnotowali także 4 przypadki uszkodzenia dachów w powiatach sieradzkim, pabianickim i kutnowskim oraz w Łodzi. Nikt nie został poszkodowany. Ukraina proponowała zawieszenie broni, Rosja odpowiedziała atakiem dronów i to na godzinę przed wizytą amerykańskich polityków. Steve Witkoff i Jared Kushner, wysłannicy Donalda Trumpa, są już w Moskwie, przylecieli na rozmowy pokojowe. Jutro będą w Kijowie. I to właśnie z tego powodu Ukraina proponowała chwilowy rozejm, o czym więcej już teraz nasz ukraiński reporter Ołek Biłecki.
3: Kijów przekazał Moskwie propozycję o wstrzymaniu ognia, a ta informacja dotarła do Władimira Putina, zapewnia szef biura prezydenta Ukrainy Kiryło Budanow. Według jego słów propozycja dotyczyła nie tylko zawieszenia broni, ale i wstrzymania działań wojskowych na froncie. Mimo to Rosja nadal atakuje Ukrainę przy użyciu dronów. Po raz pierwszy od dłuższego czasu Rosjanie celowo zaatakowali lotnisko Żulany w stolicy oraz Boryspil pod Kijowem. Wołodymyr Zełenski związuje te ataki z ewentualną wizytą do Ukrainy specjalnych wysłanników Donalda Trumpa i ich możliwym wylądowaniem na jednym z tych lotnisk. Kijów, Ołek Biłecki.
1: Donald Trump przekazał, że jego wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner pojechali do Moskwy i do Kijowa z propozycją zakończenia wojny.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jamniki, owczarki, spaniele i wiele innych ras. Psie piękności prezentują się w Kaliszu. Trwa krajowa wystawa psów rasowych.
4: To jest akita amerykańska.
5: To jest bardzo wymagająca rasa. To jest rasa pierwotna.
6: Chihuahua, jagowłosy. Piesek jest praktycznie bezobsługowy. Kąpiemy w sumie tylko przed wystawą. Te pieski nie wymagają takiej dużej opieki, jeżeli chodzi o krywę. Głosową. Powiedz, jestem bardzo wesoły, bardzo lubię się bawić i szkodować, tak?
7: To jest Cavalier Spaniel, to jest angielski piesek. To jest rasa stworzona z kilku ras. No jest przekochany, to są psy bardzo do dogoterapii, psy o łagodnym charakterze dla dzieci, no można powiedzieć dla każdego. Całkowicie oddane właścicielowi.
1: Mówili nam właściciele czworonogów, a wystawa potrwa do jutra.
8: Minęła godzina 14, Tomek Waloszczyk, zapraszam na przeboje z nutą nostalgii. Take That, ten zespół póki działał, nagrał 3 płyty w 96 roku, później wznowił swoją działalność, ale już bez największej gwiazdy, Robiego Williamsa. Ale jak działał w tych latach 90, to nagrał taką na przykład piosenkę, która z miejsca stała się hitem.

0: Seweryn Krajewski i Czekasz na tę jedną chwilę. Podsumowujemy trochę wakacje, które już się zakończyły, nasze wyjazdy wakacyjne. Podróżujemy i po świecie, i po Europie, i po Polsce. Skupmy się na tej ostatniej. No, to jest trochę tak, że coraz więcej osób chce jechać, chce wypoczywać, chce chodzić po górach. Jak zobaczyłem kolejki na rysy, to zawsze to były na Giewont, ale na rysy. No i teraz trzeba odstać tam swoje, to sobie myślę, że szukajmy mniej popularnych miejsc. Ale okazuje się, że te mniej popularne też są coraz bardziej popularne, chociaż nie tak jak te rysy, nie jak szczyt wszystkiego, czyli szczyt Polski. No właśnie, gdzie jechać? Może poza sezonem? O tym za kilka minut. A przed nami teraz Eros Ramazzotti, Whitney Houston też się pojawi.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
2: Po reklamie.

To jest rozrywka nie dla wszystkich. Przez lata kojarzyła się ze studentami, którzy jeszcze we wrześniu mają wolne, chyba że jakieś tam sesje poprawkowe. Mniej z rodzinami, tym bardziej, że no, dzieci wróciły do szkoły. Można jeszcze te dzieciaki gdzieś ze szkoły zabrać. Nie żyjemy w Niemczech czy w innych krajach, gdzie to jest ściśle kontrolowane. Jeszcze takich przepisów, no od siebie dodam, na szczęście nie mamy, że jak jest szkoła, to dziecko musi być w szkole. Pod warunkiem oczywiście, to jest dobre, że później nadrobimy to wszystko. Więc są tacy, co się decydują na wyjazd we wrześniu i w październiku nawet na wakacje, bo tłumy są mniejsze i niższe ceny. Jeden z portali wyliczył, że we wrześniu średnio mniej płacimy za wyjazd wakacyjny 10%, a w październiku nawet 20%. Tylko nie wiadomo, co z tą pogodą. Jeżeli ktoś jeszcze ma wyjazd przed sobą, zazdrościmy i cieszymy się, a inni pozostali, większość z nas czeka do kolejnych wakacji.

0: Jest, jest. W końcu dotarłem do lidera wyjazdów w Polsce. Trochę mi zajęło znalezienie tego raportu. Okazuje się, że jest idealny remis. 39% Polaków nad morze, 39% w góry. Spośród tych, którzy wybrali Polskę na miejsce wypoczynku. No i okazuje się, że lider nad morzem jest jeden, Kołobrzeg. Jeżeli ktoś chce znaleźć miejsce koło brzegu, to niech omija ten kierunek, ale jeżeli ktoś lubi tłumy, lubi spotykać nowych ludzi na przykład, to z chęcią może tam pojechać. Oczywiście to są wszystko już posezonowe, powakacyjne podsumowania. Planujemy przyszły rok i może to będzie inspiracja dla kogoś, gdzie jechać albo gdzie nie jechać. Trochę wbrew tej piosence Foreign Affair, zagraniczne sprawy, a my tu po Polsce podróżujemy. Tina Turner w Radiu Plus nam właśnie zaśpiewała. Za chwilę Leonard Cohen, później Krzysztof Krawczyk.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Po reklamie.

your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to.

0: Za tobą pójdę na bal, Krzysztof Krawczyk. Proszę nie iść za mną, bo ja akurat idę do domu. Dziękuję za ostatnie 3 godziny, ale wy zostańcie z Radiem Plus. A co tam, ja sobie w samochodzie też włączę. Do usłyszenia, miłej soboty, Tomek Waloszczyk.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Rosja na 3 dni wstrzyma ataki na Kijów. Powodem rozmowy z amerykańskimi wysłannikami potwierdza Kreml. Na wybrzeżu już burzowo, połowa Polski w pogodowych alertach. Posłuchajcie o ostrzeżeniach. To już dziś. Iga Świątek powalczy o 3. wygraną w tegorocznym US Open. Na zegarze 15:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przez najbliższe 3 dni Rosja nie będzie atakować Kijowa, poinformował rzecznik Putina Dmitrij Pieskow. Decyzja ma obowiązywać od północy i jest związana z wizytą amerykańskich wysłanników Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w ukraińskiej stolicy. Wcześniej Ukraina zadeklarowała, że na czas wizyty Amerykanów wstrzyma ataki powietrzne na Rosję i apelowała o wzajemne zawieszenie broni. Z wypowiedzi rzecznika Kremla wynika jednak, że Rosja zgodziła się jedynie na czasowe wstrzymanie uderzeń na Kijów. Nie ma mowy o zawieszaniu walk na całym froncie, ani o wstrzymaniu ataków na inne regiony Ukrainy.
1: Prezydent Rosji i naczelny dowódca sił zbrojnych Putin zarządził wstrzymanie ataków na Kijów przez 3 dni, począwszy od północy. To wynika z przygotowań i przebiegu kontaktów amerykańskich w Kijowie. A Steve Witkoff i Jared Kushner od kilku godzin są już w Moskwie. Jeszcze dziś spotkają się z Władimirem Putinem. Jutro udadzą się do Kijowa. Połowa Polski w pogodowych alertach. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą. Jest nawet najwyższy stopień ostrzeżeń. Ten w nocy będzie obowiązywał na zachodnim wybrzeżu.
2: Tam prognozowany jest wiatr z kierunków północno-zachodnich o średniej prędkości do 45 km na godzinę, osiągający w porywach do 85 km na godzinę. Natomiast w strefie nadmorskiej porywy te mogą dochodzić nawet do 90 km na godzinę.
0: Mówi nam Przemysław Makarewicz z IMGW. Do tego przez północną i centralną Polskę przejdą intensywne burze.
2: Burzom tym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, a także porywy wiatru osiągające do 85 km. Lokalnie niewykluczone są również opady gradu.
0: A burze od kilku godzin przechodzą już na wybrzeżu. W szpitalach coraz więcej pacjentów hospitalizowanych z powodu zatrucia alkoholem. W 2023 było ich ponad 19 tysięcy, rok temu już prawie 24 tysiące. W ponad 130 przypadkach doszło do zgonu. W wakacje na oddział toksykologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Świętej Barbary w Sosnowcu trafiła kobieta, która miała 5,5 promila alkoholu we krwi.
3: Rekordzistą u mnie w oddziale był pacjent, który miał 8,3 promila. I to był pacjent, który już będąc zatrutym alkoholem wypił w sklepie 0,7 alkoholu wysokoprocentowego na Hejnał.
0: Mówi kierująca oddziałem toksykologii profesor Natalia Pawlas. Nadmierne spożycie alkoholu doprowadza do zaburzenia podstawowych funkcji organizmu, takich jak oddychanie i praca serca.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Teraz Małopolska. Tuchów pod Tarnowem świętuje 150-lecie istnienia kolei w tym mieście. Z tej okazji do mieszkańców przyjechał pociąg retro.
5: Łukasz Wideł, Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei. Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj składem ze skansenu taboru kolejowego w Chabówce. Jest to lokomotywa parowa TKT-48 z 1956 roku oraz zestaw łącznie 7 zabytkowych wagonów, począwszy od lat 20. XX wieku do lat 70. XX wieku.
6: No super!
7: Trochę przygoda i trochę relaks jazda takim pociągiem. Też podróż w czasie, tak?
8: Super! Tak fajnie staro wygląda, po prostu jest przesuper.
9: Prędkość maksymalna tego pociągu to bodajże 80 km na godzinę, te nowsze jeżdżą szybciej, tak?
10: Jest trochę inny klimat.
9: Jest, zapewne, tak.
0: Z mieszkańcami rozmawiała Justyna Świderska, a pociąg retro w Tuchowie zjawi się także jutro. Wypatrujcie go dwukrotnie o 10.55 i 13.58. Iga Świątek powalczy o 3. wygraną w tegorocznym US Open. Rywalką rozstawiona z numerem 26 Czeszka Marii Buszkowa. Stawką tej rywalizacji jest miejsce w 1/8 finału turnieju w Nowym Jorku. Nasza tenisistka do tej pory trzykrotnie mierzyła się z Czeszką i wszystkie te pojedynki wygrała. Początek tej batalii najwcześniej o 18.30. O podobnej porze w drugiej rundzie turnieju deblowego zagrają Maja Chwalińska i Magdalinet. Rywalkami Polek będzie węgiersko-ukraińska para Anna Bondar i Anelina Kalinina.
11: To był serwis informacyjny na antenie Radia Plus. Bardzo dziękuję. Kolejny o 16. A teraz już przeboje z nutą nostalgii na sobotnie popołudnie. Będzie się działo w tej godzinie. Usłyszycie m.in. Savage, Don't Cry Tonight, będzie Gloria Gaynor, będzie polski przebój o Ela, chłopców z Placu Broni. To wszystko za parę minut. Zaczynamy od piosenki Maria Magdalena, Sandra. Przed mikrofonem Andrzej Jaszczyszyn. Dzień dobry.

0: To Savashi, Don't Cry Tonight, jeden z wielkich, ikonicznych przebojów lat 80. Za parę minut m.in. na historii Papa Dance będzie także okazja nie tylko w tej godzinie, ale także w następnych przesłać pozdrowienia. Numer SMS-owy do mnie 691-141-141. Czekam na Wasze wiadomości. Dajcie znać, co u Was słychać, jak spędzacie sobotę. No i oczywiście w SMS-ie także dołączcie pozdrowienia. Wybrane będą pojawiać się na antenie Radia Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
12: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
13: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
14: Zaraz wracam.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
17: O Boże, co wyście tu zrobili?
18: Czy możemy zwolnić go?
19: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
18: Michel, ty jesteś już mój asystent.
16: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
12: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

To jest Papa Dance i piosenka Nice Story. Mnóstwo wspomnień wiąże się z tym kawałkiem. Ja ją doskonale pamiętam ze szkolnych dyskotek. A wy? U nas przeboje z nutą nostalgii, w sobotę także wasze pozdrowienia. Prześlijcie pozdrowienia dla mojej koleżanki Krysi, która przechodzi na emeryturę. Krysiu, wszystkiego dobrego, zasłużyłaś, wypoczywaj, ciesz się życiem. Magda przysłała takiego SMS-a. Krystyno, pozdrawiamy, wiadomo, życie zaczyna się na emeryturze. Teraz Roxette, a później No Mercy i Where Do You Go?

0: Krzyżowki w Radiu Plus przeboje z nutą nostalgii, to Anna Jantar i Tyle słońca w całym mieście. Publiczność po raz pierwszy usłyszała ten utwór w 1974 roku w Opolu, no i od razu pokochała jeden z największych przebojów Anny Jantar, no i największych przebojów w polskiej muzyce. Za chwilę Starship, a ja zerkam do skrzynki SMS-owej. Pozdrowienia dla mojej mamy Doroty. Mamusiu, wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Karolina przysłała takiego SMS-a. Sprawdziłem rzeczywiście dzisiaj Doroty, więc kłaniam się nisko wszystkim naszym słuchaczkom o tym imieniu. Najlepszego z okazji imienin od Radia Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
7: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Media Expert. Wyprzedaż.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Po reklamie.

0: To jest sobotnie popołudnie z przebojami z nutą nostalgii w Radiu Plus za 3 minuty 16. O 4 u nas serwis informacyjny, a później kolejne przeboje. Zaczniemy od piosenki zespołu ABBA. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę, alarm RCB dla dwóch polskich województw to na początek. Są poszkodowani, na szczęście niegroźnie. Wrócimy też do wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. To już dziś nasze siatkarki powalczą o medal. Na zegarze 16:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia z pilnym alertem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na telefony wysłano ostrzeżenie związane z kolejnym rosyjskim ostrzałem Ukrainy. W SMS-ach czytamy: uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty. Przypomnijmy, Kreml nie zgodził się na zawieszenie broni. Zapowiedział jedynie, że w najbliższych godzinach ataki ominą Kijów. A to dlatego, że jutro pojawią się tam amerykańscy wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, którzy mają negocjować pokój. Kolejny wypadek polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że nikomu z pasażerów nic poważnego się nie stało. Jak podają węgierskie media, do wypadku doszło w okolicach miejscowości Zalalowo, to na zachodzie kraju. Te informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Autokarem podróżowały 53 osoby. Pojazd najpierw potrącił owcę, która przechodziła przez drogę. Następnie zatrzymał się na poboczu i tam został uderzony przez ciężarówkę. Jej kierowca nie zdążył wyhamować.
3: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, podstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
2: Przekazuje rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór. Wśród rannych był m.in. kierowca ciężarówki. Pielgrzymi wracają z Chorwacji.
1: Przypomnijmy, w połowie sierpnia doszło do poprzedniego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Również podróżowali nim pielgrzymi i wracali z Chorwacji. Tamten wypadek zakończył się niestety tragicznie. Zginęło 12 Polaków, a 7 zostało ciężko rannych. Silne podmuchy w całym kraju, molo w Kołobrzegu zamknięte dla spacerowiczów, tak zdecydował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Apeluje do mieszkańców oraz turystów o zachowanie ostrożności. Molo jest nieczynne do odwołania. A w zachodniej części wybrzeża, poza ostrzeżeniami przed burzami, obowiązują alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem. W porywach może on osiągać 90 km na godzinę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polskie siatkarki powalczą o medal Mistrzostw Europy. Po wygranej z Holandią biało-czerwone awansowały do półfinałów, w którym czeka je pojedynek z Włoszkami. Ten rozpocznie się o godzinie 18:00, dlatego środkowa reprezentacja Magdalena Jurczyk zapowiada.
4: Musimy troszeczkę ostudzić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiliśmy świetną robotę, ale myślę, że każda z nas przyjechała tutaj po więcej.
1: A więcej będzie można wywalczyć już dziś podczas półfinałowego spotkania. Polki ostatni medal Mistrzostw Europy zdobyły w 2009 roku. Rośliny, narzędzia ogrodowe, sprzęt rolniczy, a do tego pokazy zwierząt hodowlanych. W Starym Sączu trwa agropromocja, to największa wystawa rolnicza w Małopolsce. Na miejscu ponad 300 wystawców.
5: No, pokazanie się.
6: Co pan pokazuje dzisiaj na agropromocji?
5: Polską, szczególską odmiany barwnej.
7: To jest bardzo fajna impreza. Dzięki niej mamy możliwość pokazania się szerszej liczbie naszych klientów.
8: Widziałam taki ogromny traktor. I co nas bardzo zainteresowało? Dron rolniczy.
9: Konie, bo sam posiadam dużą stadninę koni. To mnie interesuje.
10: Wszystko ładne, kwiaty, wszystko. My ze Słowacji co rogi jeżdżymy tutaj.
1: Z uczestnikami i odwiedzającymi agropromocję rozmawiał Michał Rejduch. Wystawa potrwa do jutra.
11: To był serwis informacyjny. Zebraliśmy dla Was najważniejsze wydarzenia. O tym wszystkim już wiemy, a więc czas na przeboje. W tej godzinie m.in. Neverending Story Limala, będzie także Albano i Romina Power, a zaczynamy od piosenki zespołu ABBA. Przed mikrofonem Andrzej Jaszczyszyn. Dzień dobry. Zapraszam na przeboje z nutą nostalgii.

0: słuchacie Radia Plus i przeboju z nutą nostalgii. Gramy najczęściej piosenki po angielsku, po włosku, ale chętnie sięgamy także po przeboje ze słonecznej Italii. W Polsce cieszą się niezwykłą popularnością. Któż nie zna tej piosenki? Sempre, sempre, Albano i Romina Power. Skrzynka SMS-owa czynna 691-141-141. Wszystkiego najlepszego dla mojego męża Krzyśka. Z okazji urodzin dużo szczęścia, sukcesów w pracy. No i dużo miłości. Matylda przysłała takiego SMS-a. Krzyśku, pomyślności najlepszego również od Radia Plus. Już za chwilę Wind of Change i Scorpions, a później kolejne piosenki, które dla was wybrałem.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
1: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Rzeźki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: Ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
14: Po reklamie.
15: Radio Plus.

Radiu Plus przeboje z nutą nostalgii. To przebój lat 60. Be My Baby. Ta piosenka dostała drugą młodość, kiedy w kinach pojawił się film Dirty Dancing. W pierwszych dosłownie minutach tego filmu ten utwór się pojawia. No i wrócił do łask, wrócił przede wszystkim na parkiety, bo to jest taki utwór, przy którym świetnie się można bawić. A propos piosenek tanecznych, to dzisiaj królować będą po 20. Marek Sierocki, jak co sobotę, zaprasza na prywatkę. Ale do 20 jeszcze sporo czasu i mnóstwo piosenek ode mnie, teraz Wonderful Life i Black, a później Enya.

0: Zostawcie Titanica i Lady Punk na antenie Radio Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Sprawdzam, co tam w SMS-ach. Pozdrowienia dla mojego syna Kuby, który zdał dzisiaj ważny egzamin na prawo jazdy. Kubo, gratuluję. Ewa przysłała takiego SMS-a. Kuba, no to trzymam kciuki teraz. Pamiętaj o bezpiecznej jeździe. Ale najczęściej ci młodzi kierowcy to wbrew pozorom to są odpowiedzialni, bo oni przede wszystkim zwracają uwagę na przepisy, znaki. Jak już człowiek pojeździ kilka albo kilkanaście lat, no to jakoś tak swobodniej podchodzi do tego. Generalnie to powinniśmy wszyscy bezpiecznie jeździć i do tego zachęcam. Modern Talking już za chwilę na naszej antenie, a później Phil Collins.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępny od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią.

0: Biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Za 3 minuty godzina 17. Słuchacie Radia Plus z przebojów z nutą nostalgii tuż po 5. Kolejne piosenki, które dla Was wybrałem, będzie m.in. Rick Astley czy Budka Suflera, a zaczniemy od piosenki włoskiej Toto Cotugno. Tuż po 5 na naszej antenie zapraszam, zostańcie z Radiem Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

Przed momentem minęła 17, a słuchacie Radia Plus. Przebojów z nutą nostalgii. Zaczynamy od piosenki L'Italiano, to Toto Cotugno. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: w Radiu Plus przeboje z nutą nostalgii. To Mualita Jalize zyskała ogromną popularność wtedy. Była nastolatką, kiedy to zaśpiewała, no i sporo kontrowersji to też wzbudziło, no bo Lolita, nastoletnia dziewczyna i tak dalej. No ale może to pomogło także sukcesowi tej piosenki. Co tam w SMS-ach? Sprawdzam wszystkiego najlepszego dla mojego dziadka Zenona z okazji urodzin. Dziadku, dużo szczęścia, zdrowia i kolejnych wspaniałych lat. Takiego SMS-a przysłała Magda. Kłaniam się również nisko, najlepszego z okazji urodzin. Za chwilę Madonna i Like a Prayer.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Wyjazd na maksa.
4: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co wyście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef. Już jutro o 19:45 w TVN.
12: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: Włączamy niskie ceny.
20: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18:15 w TVP2.
23: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
24: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19:30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19:30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
2: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa.

Nie ma jak to trochę rock and rolla na antenie Radia Plus. Rock and roll is king i Electric Light Orchestra. A za chwilę The Show Must Go On to Queen. Dzisiaj mamy ważną rocznicę, bo 5 września w 1946 roku urodził się Freddie Mercury. Zmarł w listopadzie 91 roku. W wieku 45 lat za wcześnie zdecydowanie odszedł. No ale zostawił nam mnóstwo pięknych piosenek, które śpiewał czy jako solista, czy jako wokalista zespołu Queen. The Show Must Go On już teraz na naszej antenie.

0: Kochać Cię za późno i zespół Kombi na antenie Radia Plus. Na miłość nigdy nie jest za późno. Wszystkiego najlepszego z okazji 35. rocznicy ślubu dla moich rodziców. Kocham Was najmocniej na świecie, jesteście najlepsi. Takiego SMS-a dostałem od Zofii. Kłaniam się. 35 lat razem, piękna rocznica. No właśnie, na miłość nigdy nie jest za późno. Na naszej antenie za chwilę The Animals, później jeszcze Paula Abdul, a numer SMS-owy do mnie 691-141-141.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Za 3 minuty godzina 18 to sobotnie, no już takie późne popołudnie w Radiu Plus z przebojami, z nutą nostalgii. Ale sobota popołudnie to dobry czas, jeszcze mnóstwo weekendu przed nami. Zachęcam do tego, żebyście go spędzili razem z Radiem Plus. Ze mną wspólnie do 20. Tuż po 6. Marek Grechuta i piosenka Dni, których nie znamy.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
5: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

Minęła 18. W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Będzie Bellini, będzie Bakara, będzie bardzo tanecznie. Ale na początku Marek Grechuta, dni, których nie znamy. Andrzej Jaszczyszyn, dzień dobry.

0: Taneczny moment na antenie Radia Plus. Parę chwil temu Bellini i Samba de Janeiro, a to Bacara. Yes, sir. I can boogie. Taneczne przeboje dzisiaj królować będą po 20 w Radiu Plus, bo sobota, wiadomo, prywatka jak prywatka, to miks przebojów Marka Sierockiego, a Marek to potrafi wybierać te piosenki do zabawy, więc warto być dzisiaj z nami. Nawet jak nie planujecie jakiejś imprezy, jakichś tańców, no to po prostu będzie można posłuchać prywatki. Po 20 zaczynamy, a za chwilę USA for Africa, We Are the World.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Po reklamie. Save!

W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Wszystkiego najlepszego dla mojego brata Jacka, który jutro ma 18 urodziny. Brachu, życie zaczyna się od 18 urodzin. Krzysiek przysłał takiego SMS-a. Rozumiem, że starszy brat wie, co mówi. Wszystkiego dobrego z okazji urodzin. Teraz The Final Countdown zespołu Europe. Ciekawa jest historia tej piosenki, bo oni mieli w planach tylko i wyłącznie grać ją na otwarcie koncertu. Po prostu. Ale okazało się, że cieszy się tak dużą popularnością, że pojawiła się również ta piosenka na singlu. No i dzięki temu stała się największym przebojem Europe. Finałowe odliczanie teraz w Radiu Plus.

W Radiu Plus spokojny, bujający, taki bardzo wakacyjny przebój Inner Circle Games People Play. Wakacje za nami, no przynajmniej takie tradycyjne, bo w sumie to jeszcze dla studentów na przykład wakacje trwają, a rok akademicki zaczyna się dopiero w październiku. No ale pogoda już z pewnością nie będzie taka, jaką

0: 3 minuty zostały do godziny 19. Po 7 kolejne przeboje z nutą nostalgii. Zaczniemy od piosenki Eltona Johna. Po 7 także jeszcze szansa na wasze pozdrowienia SMS-owe. 691-141-141 to jest numer do mnie. Czekam na wasze wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

Przed chwilą minęła 19. Słuchacie Radia Plus i przebojów z notą nostalgii. Za parę minut Pet Shop Boys i Domino Dancing, wcześniej Tashmin Archer, a zaczynamy od piosenki Eltona Johna. Andrzej Szczyszyn przed mikrofonem. Zapraszam na moją ostatnią godzinę dzisiejszego spotkania z wami.

0: W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Gdybym miał wybrać tylko jeden najważniejszy polski przebój, to byłaby właśnie ta piosenka. Autobiografia i perfekt. Ostatnia już szansa na pozdrowienia, pomyślności dla mojej siostry, która właśnie kupiła mieszkanie, przeprowadza się już wkrótce w końcu na swoim. Kasia przysłała takiego SMS-a. Być może wyprowadza się z domu, więc wcale się nie dziwię radości Kasi, bo pewnie więcej miejsca będzie miała dla siebie. Za chwilę na naszej antenie ABBA, a później Fun Factory.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Po reklamie.

To Fun Factory i I Wanna Be With You Baby. Słuchacie Radia Plus, przebojów z nutą nostalgii. Ostatni już SMS z pozdrowieniami. Pomyślności dla mojego szwagra, który właśnie zaczyna nową pracę. Tatku, pomyślności, trzymam kciuki. Samych sukcesów życzę. Takiego SMS-a dostałem. Nie jest podpisany, no ale myślę, że Tadeusz będzie wiedział, o kogo chodzi. Również gratuluję i trzymam kciuki. Lionel Richie, Say You, Say Me teraz, a później Simon & Garfunkel.

0: The Shoop Shoop Song i Cher w Radio Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii i gdzie po 20, czyli już wkrótce, startuje prywatka. Marek Sirocki i miks popularnych tanecznych przebojów od 20 na naszej antenie. Do 8 jeszcze ode mnie, no tak spokojniej będzie, żeby, wiecie, jeszcze coś odetchnąć przed tymi tanecznymi szaleństwami. Naiwne pytania i dżem już za parę minut.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Za 3 minuty godzina 20. Już za chwilę Marek Sierocki i miks popularnych tanecznych przebojów. Gramofony gotowe, piosenki pewnie wybrane. Już za chwilę będzie je miksował dla was Marek. A ja życzę udanego sobotniego wieczoru. Do usłyszenia, Andrzej Jaszczyszyn.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Tutaj wszystko! Mamy go!
9: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
10: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: 3, 17, 40.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Sobotni wieczór, pora rozpocząć naszą prywatkę. Na początek duet Modern Talking i Brother Louie, potem Ryan Simon, Lucky Guy, grupa Blue System, Under My Skin i Sissy Catch w piosence Cause You Are Young.

śpiewała Cissy Catch, teraz Rick Astley, Together Forever, potem Kylie Minogue, Got to be Certain, będzie też Umberto Tabini i Chelsea Ciliano, a na koniec tego miksu Jason Donovan i Nothing Can Divide Us.

Jason Donovan wykonał jeden ze swoich wielkich hitów, piosenkę Nothing Can Divide Us, a teraz przenosimy się w cudowne lata muzyki disco, czyli końcówka lat 70. Wtedy takie utwory królowały na parkietach. Na początek Eruption One Way Ticket będzie też duet Otto One i Shalalala Song.

polski duet Otolen, teraz Tembi Love Me Forever. Potem Saragossa Band Zabadak, będzie też Amanda Lear Queen of Chinatown, a także trio Luf w utworze Casanova i kolejne trio Babe i The Drunken Sailor.

opowieść o pijanym żeglarzu w wykonaniu Tria Bape'a, teraz polskie klimaty. Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca. Ten utwór zaśpiewa Eleni. Będzie też Halina Benedyk i Mamy po 20 lat, a także Renata Zaremska i Noc z Renatą.

była noc z Renatą, a trwa noc z Radiem Plus i z naszą prywatką. To grupa Magazine 60, Pancho Villa, potem Martika, I Feel the Earth Move, także grupa OMD i Locomotion.

Za nami Orchestra Manovers in the Dark, a przed nami Robin Gibb i Boys Do Fall in Love. Będzie też szwedzka grupa Secret Service i ESIK, a także holenderski duet Fantastic i Everybody Loves the Sunshine.

było bardzo słonecznie za sprawą duetu Fantastic. To był utwór Everybody Loves the Sunshine. Teraz będzie w klimatach latino. Już za chwilę Rafaela Cara i Fiesta, potem Barry Manilow, Copacabana i grupa Chocolates w nagraniu El Bimbo.

Chocolate Year Bimbo już za nami, a przed nami Monserrate, Molien do Café, Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood, a także grupa Fania All Stars i Ella Fue.

słynny zespół Fania All Stars, a teraz już grupa Mystic, Ritmo de la Noche, potem Modern Romance, Everybody Salsa, Tatiana Chica Cubana i Two Man Sound wiązance Disco Samba.

To były fragmenty słynnych latynoskich hitów, czyli disco samba w wykonaniu grupy Two Man Sound. A teraz już nieco zwalniamy. Keith Marshall i Only Crying, potem grupa Imagination, Just an Illusion. Będzie też zespół John Hayes Jazz i Turn Back the Clock.

była brytyjska formacja Johnny Hate Jazz i Turn Back the Clock, teraz już grupa New Shoes i I Can't Wait, potem Princess, Sayami on Number One, a także Samantha Fox w nagraniu Touch Me.

Jedyna i niepowtarzalna Tina Turner za nami, to był utwór The Best, a przed nami ta sama chwila, czyli Bań, potem Anita Lipnicka i Wszystko się może zdarzyć, a także grupa Manam w piosence Wyjątkowo zimny maj.

Nie tylko maj potrafi być zimny, tak jak w piosence zespołu Manam. Teraz już grupa Kombi Przytul mnie, potem Iza Trojanowska Tyle samo prawd, ile kłamstw, a także grupa Wilki w nagraniu Baśka.

była opowieść o wszystkich dziewczętach w życiu Roberta Gawlińskiego, lidera zespołu Wilki, teraz Lady Punk, pada deszcz, krupa demon, statki na niebie i Papa Dance w nagraniu Nietykalni.

To był Paweł Stasiak i jego koledzy z formacji Papa Dance i Nietykalni. Teraz Neil Tennant i Chris Lowe, czyli Pet Shop Boys i West End Girls. Potem supergrupa Visage, Fade to Grey, a także zespół Off w nagraniu Electrica Salsa.

Elektryka Salsa za nami, a przed nami Bandolero i Paris Latino, potem grupa Blondie, Heart of Glass, a także zespół Electric Light Orchestra i Don't Bring Me Down.

To było elektroniczne disco z lat 80., a teraz gwiazdy muzyki disco końca lat 70. ubiegłego wieku. Zespół Chic, Le Freak, potem Donna Summer, Hot Stuff, a także trio Gibson Brothers z nagraniu Cuba.